0: Echi Bonkno Neat FM.
1: Yamamu akwaba aiku nana brebre obrimpon okatechi snasi waba snasi
2: Neat FM 100 point.